wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Wszystkie wesoły anioł w Leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegłaj.

Relat tygodnia portalu LMFM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniciu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, nariadiu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. A besidi uczestniczyli twórcy słownikowych Hoseł i jakhist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gmini, de lemkiewski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowirował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, którego teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowiły największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatom są dwa obszerne tomy i koło 36,5 tysiąca hoseł. Za tyma czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja słów, ale jak nariadia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiewski język mich dalej opisywał świt po swojemu. Cytuania. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystać proti asymilacji, zahybaniu lemkiewskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobów zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidowała o lemkiewskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięty i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidujących. Proto najcienniejsze w słowniku są nelem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnie hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranyty sposoby dumania, szto sód wpisany w język. Wypowiedzi członkiń i członków słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiewskiego z chyży, uczest w projekcie znaczyła mozolne wczynia się czerez dawny reale i seła, predmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było przeglądać sotki i tysiące premierów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłosty odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredanej. Dla tych, którzy besidowali po lemkiewsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby maryńczyma przełożyty intuicji domaszniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidii mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyty spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła ho w szerszym kontekście do śliżeń nad rydnyma i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki możut pitperate od nowu języka, ale możut chociaż neświdomo kolonizowaty, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryślenia, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostyr, w którym po lemkiwsku możesz dumać, definiować świat, wczyć się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższy. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, poriadkowania materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobiu. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zachoroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateliu, ale też zminy jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia możut proto z czasem wkazaty sianelem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszy czas jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o pererwanym meczepokoleniowym perekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dutschweifer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiwskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała Marzyńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiwsku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów możesz to przewesty. Uczeniki, hladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydiat jak nieograniczone resursy maje język i jak możnym opowiadaty suczasne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diut nelem jak naukowa pomicz, ale jak psychologiczny argument, wkazując, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia część podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bogactwo lemkiwskiego języka, wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma choczemy besidułaty osobi na zowny. W Priaszowi odbyła się konferencja przyświadczona Ferencowi II Rokosyjowi, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Priaszywskiej Uniwersytety w Priaszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodna naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocija, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej Didowizny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proti Habsburgiu, jaki Rusyniu nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Priaszywska Uniwersytet w Priaszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Priaszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność
Ferenca II Rakocyja. Jego proty habsburskie powstania, polityczny, religijny i obszczestwenny związy 18. stolicia, jak i trwajuczu kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobnosti. Konferencję odkrył rektor Preszywskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednej z rektorom Partnerskiej Uniwersytetu w Budapeszti Laszlo Torczaniom. Program konferencji był rozdzielony do 20 tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o mistach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawynach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazie Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosin, wojenskiej

značnej osobnosti, jaká zapísala sa i do rusinskoj histórii. V Užhorodí choťať máte pôštu Volodymyra Mekete. Autor viste Petro Medvid. Jak informovala Užhorodská mistská rada na svojom oficiálnom sajte na šite Facebook, od 15. júla do 15. augusta 2026. roku prochodiat hraždanské diskusie odnosno peremenovania uličí i plošče v Užhorodí. Uličiu Riepina, choťat nazvate po veznačnom likariovi, chirurgovi Vasilovi Rusinovi. Plošču Laborča, choťat nazvate po veznačnom rusinskom malariovi Volodymyrovi Meketovi. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Volodymyra Mekety, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowie Laborciowie. Teper by się znowa minęła nazwa, co znaczy pro ludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Užhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosti współczesności. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenowaty w Užhorodí uliciu Antona Kaszaja na uliciu Volodymyra Fedyneszyńcia, prawiciowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulici po wyznacznym rusyńskim pesatelowi to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Volodymyr Meketa żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, podążowatel sławnej podkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego художника Ukrainy, narodnego художника Ukrainy, члена korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Volodymyr Meketa pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manaila pro arte rutenoru. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rik, autor listy Petro Medvid. Praznik Błażonego Preszywskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piatnicy 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Krestytela. Jak informował choworcia Preszywskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Preszywski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nagodzie odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoprośwaszczennym władykom Jonom służyli świaszczennicy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczennicy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczenną uczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku blażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku błażennych episkopiów muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Preszywskiej archieparchii bude świadkować od 4 nowembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roku od beatyfikacji władyki Gojdycza i trwaty bude do 5 nowembra 2027 roku. Jubilejny rik bude rokom rocznic episkopskich hirotonii Preszywskich episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Gojdycza w bazylice Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej hierotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Krestytela. W Komlości sobie przypomnieli Gabriela Hattingera, autor listy Petro Medvid. W niedzielu 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli Komloszka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestny Georgi Fircagi z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komloszki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa, organizacji Rusyniów Madziarsku.
Занедовго подчас другого світового конгресу русинів, котрий проходив в Криничі в 1993 році, то та організація була прийнята до конгресу, а Гатінгер став членом Світової ради русинів.

Hattinger w robotach kongresu często pilny miał polityczne problemy, bo wydił potrzebę politycznej aktywności rozsynił tak na domaszni, jak i na międzynarodni urony. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczył światowego kongresu, który jasno zwertale na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro ludzkie prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanymał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Wito rok, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławni cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzit pochoron Michała Dudy, wieloletniego uczytela muzyki w 4. Zahalnooświetnim Liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, florenczanyna. Michał Duda wrodził się w 1935 roku w Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty florynczan trafiły do Kożuchiewskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcareły, pysmennikom Szymanom Madzelanom, autorom książki Smagdoli. To perżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Szyman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każdy inny lemkiuski otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, hrał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to tak inaczej jak innym. Hrał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom? Zasmakował pak toj samej doli, szto jeho bracia, ale palec Boży pomich mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzi, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty, nasze dity i wnuki uhraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, szto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florencji, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte, na premier na striczu rodyczy w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, we Wrocławiu i w Krakowi, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Szyman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodzić do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji i profesyjnie związał się z muzyką. Wił zaniacia w muzycznej szkole, kulturnym domu ta wił symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświetnym liceju. Tam też wił szkielne chory ta ansambli. Od 70. roku 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie wydił. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawidłnej emisji hałasu, oddechowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostarczy w każdym indywidualnist, a relacje z młodeżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mały bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Potem, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypustył z dibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotno był nahorodzowany za swoją profesyjną, a i kulturną dialnist. Najcienniejszy pro niego był order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremijom, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodą z Bilcarewy. Mali dwie dziłki, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziłki związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą.
Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wielolitniego parocha prawosławnej parochii świętego Mykołaja w Zeleni Hori, wyświaczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii była Hodar. Otec Habura tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Hory, podperajuczy diłku w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamiaty Michał Duda związał się na tiłko sylno z Zeleną Chorą, że tam chotiłby ty pochowanej. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża to rodzinną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Samborzu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florenki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roku wczył czerchowe pokolenia potomki akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywności. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy i śpił. Wykonawcami tego koncertu były nasze dity z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i wipczoho się nawczyli i pro swoje nie zabyli, a pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, što hidna uwagę, što należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt, żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięci naszych dity prawnukił ostale żywą i skorką. Pisał Szymon Madzelan. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Już zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Już zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska Łatra. To jedna z najważniejszych stricz lemkiuskiej gromady w Polsce, która od roku je nachodom do wspólnego weselinia stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z ridnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnyma dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Na Drabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiuczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowy Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciu ta folkloru, ni suczasnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwa aż do niedzieli nad ranom. Zawerszynią watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec mytrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciam, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach je dobrym nachodą do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zindraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor listy Seweryan Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zindranowi bude miścią podii z dołgą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca julia. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiuskich kulturnych stricz. Do Zindranowej schodzia się lemki z ridnej Lemkowyny, ale też dalszych czasty Polszczy, Słowacyjcy, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycyjną stryczatę dawnych i nowych przyjaciół, ta szanowate lemkiusku spadkowynu, što jak raz jest hołownym cilom muzejnej dialnosty. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie brakne ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami knyżok. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy budu moczy zwyczaty Muzej Lemkiuskoj Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami, ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwa tra.
Неділя зачнеться молитвом о 11-й годині в церкві Святого Миколая в Зендренові буде отслужена божеська літургія. По ній буде офіційне відкриття події. Перед публіком виступлят Свідницьке Гелігонкаре, Капела Дуклани, Ослов'яни, Калина, Маковича, Маріанна Железна і Фогаш, Карпатія, Гудаци і Бур'ян. Протягом цілого дня проходити будуть покази ремесла, конкурси, забави і атракції для дітей та дорослих. Як і в суботу, недільне святкування завершиться спільним огниском, котре стане нагодом до бесіди, шпів і стріч в приятельській атмосфері. Місце з історією. Перший річник від Русал до Яна був зорганізований в 1992 році. Довголітнім організатором події був Федір Гоч, один з основателів музею, пак його велолітній опікун. 1 червня юнія 1995 року офіційно зареєстроване було Товариство для розвитку музею лемківської культури. Початки існування Музею лемківської культури в Зендранові ідуть від стрічі з 17 серпня Августа 1968 року Біланчі. Там же пройшла нарада при присутності лемківських діячів. Були то Михал Донський, Михал Дзвінка, Федір Гоч, Павло Стефановський, Ярослав Стефановський, Федір Кузяк та Леон Гал. Стріча закінчилася покликанням до життя музейної ради і Ізби пам'яток лемківської культури в Зендранові. Прототіж офіціальний початок музейної діяльності то 18 серпня Августа 1968 року. Музей початково функував як хижа пам'яток лемківської культури. Висухали сте дописи, які публікувані були на портали LEM.FM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак. Перед нами лемківська латра в Михайлові. Свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо LEM.FM

Yeah.

0: Szanowni radiosłuchacze, choriaczo prosimy na słuchowisko teatru Terka Problemowy Princezny autorstwa Teodozy Lattowej, adaptacja Adela Kluskoho, Warwara Duć. Prosimy.
1: Dobry dendity i wszystkie dobre ludzie. Ja znam, że i małe, i wielkie lubią słuchate i obzerate przypowiedki. Kto by nie chciał, widzicie, jak dobro wygrywać za złą. Dnes to nie będzie żadna kryminalna przypowiedka, tym krasna, wesoła bajka w trzech princeznach.
2: De było, tam było. W jednej dalekiej krainie żył korol elaborat, który hordył się swoją diłką. Princezna Apraksia była bardzo mudra. Korol kraśnie ją oblikał, dozerał, kormył samyma smacznyma strawami i od maleńka wse i powidał. Diłuś moja, ty budesz najmudriszą princezną, jaką świt poznał. A była ona naprawdę bardzo mudra.
3: Moja najmudriejsza diłko, ty taka mudra, że nie je nad tym świty dla tebe pary. Jak ja cię łydam, ty najdu dla tebe muża.
4: A może ja jem najmudriejsza medzy najdurniejszyma?
3: Nic, medzy najmudriejszyma.
4: A może ja jem najdurniejsza medzy najmudriejszyma?
3: Prestan, ty jest medzy naj. Jasne?
4: Jasne.
2: Korol się uspokoił, ale nie na długo. Princezna pidrosła. Wtedy win zadumał pryniaty dla swojej korolełny najczesniejszego i najmudriejszego w ciłem korolestwie profesora. Raz go zaklikał i powidot.
3: Profesore, moja diłka jest na pełno mudriejsza jak ty, ale ja ty dozwolu, żeby z jej wczył pisaty, rachuaty i czytaty. Każdy tydzień napożasz jej zaświadczenia i dasz złotu poczesnu gramotu.
5: Jasne, panie korolu, jak u waszym służbam. Kole zaczynamy się wczyty.
3: No takoj, a jak, princezno? No pod, moja mała, krasna, mudra.
5: Prekrasna princezno, wasza jasność, zaczynamy tymi bukwami. A, O. O, E, E. Zapamiętajcie. A, A, O, O, E, E. Powitajcie za mną.
4: O, O, E, E, A, A, E, E, I, I.
5: Nie tak. Proszę, najjaśniejsza princezno, czytajcie za mną toty bukwy. A, A, teper O, O.
4: Proszę, najjaśniejsza.
1: I tak się wczyle. Princezna mała jakieś uczudne hołowy. Nic do niej nie chciła w listy. Wse, lem powitała to, że profesor swoje nic. Reszał tyżden i profesor wypisał zaświadczenia. A na nim jeden.
3: Co jest za świadczenie? To? Co za durny ci tu ponapisował?
5: Najjaśniejszy panie król, princezna się za to tyżlen nic nie nauczyła. Nie znaczy czytaty ani trzech buk. Powiedzat, że 2 + 2 to 100. Ja już nie znam, jak będę dalej.
3: No aż to! Kiedy tak pójdę princezna, to tak i budę. Taka jest prawda. Moja Apraksia najmudriejsza na ciebie świti. A ty, biedny profesore, będziesz syną smerty, priać się mi z oczy, zakliczcie najsławniejszego doślidnika.

0: Minęły dni, tyżnie. Habakukus wczuł princezną. Korol był spokojny. Każdego dnia princezna wynachodyła daszto nowe, co jeszcze nie było w świecie znane i tako i to wwodyły korolewskim prykazom do żywota. Ludzie perestali pisaty wielkie bukwy. Była lem jedna bukwa i. Meteorologi się szmaryli do moria, bo princezna powiła, że to delfiny. Do aut zaczęły laty ne benzynu, lem rosił. A Afryku musieli wymazaty z każdej geograficznej mapy, bo princezna powiła, że Afryki nie je. Mudry Habakukus lem się z toho pić śmichował. Robił sobie zbytkę. Tak by to iszło jeszcze dalsze, ale raz Habakukus zwidał się princezna.
1: Najmudrzejsza nasza princezna, na dzisiejszej lekcji historii powiedzcie, buďte taka łaskawa, co znate o życiu waszego dobrego niania, naszego sławnego korola Elaborata.
2: No, korol Elaborat już mer. Hej, hej, mer przed 100 rokami.
1: Co? O, jasny pane korolu, pane, princezna, najjaśniejsza princezna.
3: Co? Co powie moja najmłodsza princezna?
1: Princezna powiła, że wyste już wmerli przed 100 rokami.
3: Co? Szczypnij mnie, szczypnij tenia. Ja żyję, ja jem żyły, to nie może być. Widzieć się, że ja wmer? Nic nie widzicie?
1: Nie znam. Ona powiedat, że wyste już dawno wmerli, a ja jej za to dał szestku. Oj, oj, oj.
3: Joj, joj, joj. Z Bohom, moi ministrowe. Z Bohom, moi piddany. Z Bohom, moja princezna. Chybu trzeba poprawić w każdej knyżce. Napiszcie, że ja wmer. Przed 100 rokami. Tak napiszcie. To jest moja wola.
0: Korol Elaborat luchcowi pić czereśniu. Na kotrej siedyła koroła kwitula. Robił się mertwym, ale wse rozdumował jak żywy. Leżyt tam od wczorajszego dnia i dumat. Czom to tak jest, że joho doroha apraksja objawiła taką mudrość? A nikto toho do teper nie priuważył.

0: A teper, moi luby, opowiem wam prypowitku o druhi, peramin lewi princeśni. Hoczete? Słuchajte. De było, tam było, za trioma horami kołaczył, za trioma moriami kawę, było jedno korolestwo, a w nim były trzy korolewskie stilci.
1: Na jednym stilcy siedł korol, a na drugim koroleła, a na trzecim mała by siedety princezna, ale nie siedyła. Nie siedyła, bo litała po korolewskim podzi, a na tym podzi naszła okrem ryżnego motłochu, jak to bywa na każdym podzi, naszła wielką skryniu z napisem: Czurzen w stóp zakazany.

0: Rzym, wstóp, zakazany.
1: No dobry, ale ja nie czuża, ja swoja, ja nasza, ja korolewska.
0: Je to tu skrzyniu otworzył i pozeram, co tam jest.
1: Panno Marianno, tatu może pił miliona flaszoczok, a w każdej da jaka mikstura. Każda inakszego koloru. Tak, to dla mene. Takie sztosy mi trzeba.
0: Mikstura taka dobryćka. Możu wypyty ciłe flaszcza. To jest dobrota. To jest takie dobre. Jak mi lechko.
1: Ale co to się robić? Ja męsza. Wszystko na mene za wielkie. Moi krasne szaty z mene padają.
0: Co się dzieje?
1: Mamko moja korolewska. Dajte mi drugie sukni, pozerajte, jak jem schudła. Wszystko z mene padat.
2: O, pardon, a co to się dzieje? Kto ste? Co się robite? Czego chcecie? Jak ste się heł dostali?
1: Ale mamko, ja twoje dziewczatko, princezna.
2: Taka to nic. Heł nie mamy. 100 razy nic. Wy ste chudy, jak terło. Moja dziewka taka jak ma byty. Płynę nasza. Ej, słuchałe, każcie drogu wąty nieznani osobi.
1: Och, mamko, wasza jasnist, lude, własna mamka nie ne poznaje. Muszę wszystko naprawyty, leczu nazad napić do tej skryni.

0: Tu jest ta biła mikstura. Wypierz pryberesz. To ona. A teper idu gu korolowskomu nianiowy. Što win powist? Szaty się naduły, już na mnie nie wisiad. Mi korolewski otcze, niańku mi.
1: Otcze? O ludyczku. Odkal się tu wzięła to ta tuczy bomba?
0: Otcze, niańku, tuczy bomba, ta to ja.
1: Jaki ja tobie otec? Moja diłka, princezna, je taka normalna, a nie taki pampuch jak ty. Idź mi z oczy i moho zamku. Słuchowe!
0: Boże, co to się dzieje? Może na poli dasz, to się jeszcze najdę w tej starej ładzi. Tylko tu flaszczat, żeby ucha były równe, żeby oczy były wielkie, proti kurinju, narosnienia. O, to jest dla mnie. Nie będę chuda, ani gruba, nim kuściok wyrosnu. Co teper powiedzieć moi korolewskie rodycze? Mamko, nianiu, teper jem kus wyższa, ale ja wasza dziewoczka, wyste moi. Ratujte nas!
1: Ratujte!
0: Straszok!
1: Wszytkę się chowajte!
0: Do pełnicy!
1: Skoro!
0: Skoro!
1: Wtikajte!

0: Obiecałam wam przedstawić jeszcze jedną princeznę, sportową. Tak, słuchajcie. Te było, tam było. Za trzema horami czekolady, za trzema malinowymi rikami, tam było jedno królestwo. Wszystko tam było takie, jak ma być. Król był spokojny, daryło się mu. Pytany go słuchali i lubili.
1: I narodziła się mała princezna, ale nie była taka jak inne dziewczata. Tota jak rosła, nikogo i niczego się nie bojała. I głos mała, nie taki tonki, ale poriadny. Czuty jej było daleko, kiedy już dasz to powiła. A ruky, nie takie słabisi, ale poriadny. Kulu z kanona jak szmaryła, tak na 100 metrów. A 150 kilowe pacia podnosiła jedną ruką, jak husiacze perko.
0: Zaklawiła dytyną, korola to nie trapiło, ale jak się dożdała wisnace toho roka, korol się desy doczytał, że koroleuny nie mają się interesować sportom ani atletyką, ale każdą wisnacecioletnią princesną ma wkrasty drach. Tołdy korol sklikał ministerską naradę.
2: Pane ministrze, ja was tu zaklikał na poradę. Jak znate, nasza korolewska dziewka, jasna princezna, bude mała w 18 roku. Trzeba bude, jak każdy poriadok, żeby i naszą korolewską dziewkę wkrał dajaki drak. Mamy hełf w naszym korolestwie dajakoho draka?
3: Najjaśniejszy nasz korolu. Lekko to bude zrobitne. Perekupimy dajakoho draka, żeby wkrał naszą princeznę. Dumam, że się inny źle stanę. Mamy w naszym królestwie trzech braci draków. Jeden ma 3 głowy, zowe się Zuboid. Drugi ma 6 i to się nazywa Roborem. A trzeci ma 12 głowów i to jest Romo Pekło Blisk. Wszystkie są straszne. Mają wszystkie zuby, a znosił furkat im ogen.
2: Dobry, dobry. Trzeba się z nimi skontaktować. Najpełniać swoją powinność. Płatymy im, jak wydżu, lem za paradu, najdasz to roblat.
3: Uż, pane korol nasz, takoj posyłam telegram. Pyszu. Pryszą czas. Panowe drakowe wykonaty waszu powinnist i wkrasty naszu najjaśniejszu princeznu Sifoniju. Stop. Jak nie spełny te zadaczy, od pierwszego nie budete dostawaty wypłaty. Stop.
1: Pereszł dajaki czas. Przyszł pierwszy trygołowy drak, żeby wkrasty korolewnę. Jak princezna Sifonija go dozriła, tak się śmiała. Zimała draka, poskruczała, powiązała i przyniosła korolowy u nogam. Szmaryła go na zemlu i zwidała się, czy nie je w ciłym korolestwie lipszego draka, jak to ta wereturnycia? Korol sklikał dalszą ministerską naradę.
2: Ja ty dam, ja tobie dam. Ministrom nie budesz, jakoho somara jest nam pidosłał. Try hołoły, a nic nie wydumał. Pysz drugi telegram. Nie mają do jakoho lipszego, ale skoro, bo dam odnesy twoje ministerskie kresło.
3: Takoj pyszu, jasnej korolu. Uż pyszu i posyłam telegram. Ja, korol, taki i taki, przekazuję tobie, wielki draku, wkrasty naszą princeznę zo zamku. Stop, posyłam, już posyłam.
0: Telegram odebrał drugi drak, mał 6 głowów. Wszystko się triasło, padało. Jak iszał, wszystko drylał, ale iszał śmiło do roboty.
4: Tak, no pidu ja. Zuboid skoro stratył wszystkie zuby. Ledwo smycho rozgązłali, ale żyje. Mene ona nie dostanę. Wyczyszczył wszystkie swoje 192 zuby. Wypołoczył. Pust parafiną po wszystkich pomarzu. I da, jak się dochłarymy. Dobry den, droga princezno. Joj, jaka szumna. Princezna trenuje. Może mnie nie wzryła? Miła krasna princezno, ja mam tebe hneska w krasty. Pidesz dobrowilni, cy na syłu.
1: I što się stało? Toto, što i z pierwszym drakom zuboidą. A korol się hniwat i klicze ministra na dalszą ministerską poradę.
2: Što ja wydżu, što ja czuju? Ministre, moje dziewczatko poskładało draka na pił. Poskładało ho tak, że do smerty bude splicowany jak harmoszka. Skaliczyło ho. Ministre, što teper?
3: Nie trapte się, korolu. Da jak było, da jak i bude. Mamy jeszcze między drakami rezerwę.
2: Ty tu prysłał sześciołowu trubu, to nie drak. Im się parafinuje i pazury pyłuje. Nijaki strach od neho nie idę, a neho dymą nie czuty.
3: Co ja zrobię? Teper poślemy po toho 12-ołowego. Może win się polubi naszej princezny. I pide z nim pod staglem na oko dobrowilni.
2: Nie, win ma w krasce naszą princeznu. Wszystkie se już zoszalili. Nie zna tej historii naszego królestwa ani naszych tradycji? Drak to ma być drak. Straszny i smerdiaczy. Zaż to berus wypłatu.
3: Może sme ich takus rozpestyny? Już, si tam pisate telegram. Pyszu, ty najstraszniejszy draku, zły draczysku, pozbieraj się zo swoima 12 smerdziaczyma hołami i przylituj na zamok. Wkrasty naszą najjaśniejszą princeznę. Stop. Jak toho nie zrobisz, budesz bez hołowy. Dobry toto rozdumaj, bo budę z tobą źli. Stop. Posyłam.
0: Pisłale telegram. I zrychtował się do służby korolowy trzeci drak. Był to wielki draczysko. Jak iszał, to tak się zemla triasła, że dereła padale. Kole letił, to witer był taki, że wtikale tak, jak perd tornadą. No ale robota to robota. Przyletił na zamok, rozserać się de princezna, a ona trenuje futbol.
2: Krasna princezno, nie czujesz nie? O łupko, szto boisz na to, żebym ty stanął na bramci?
4: Joj, jaki śmieszny bramkarz, znasz zimaty pyłku, bo jak ja kopnę, to hołowy to odpadę i wtedy będę gol.
2: Nadam się, princezno. Ja się nie dam skaliczyty. No to, joj, moja hołowko, co teper zrobimy? Czyły świć się z nas będę śmijał?
3: Panie korolu, wasza jasność. Wszystkie draki, które ostale w naszym królestwie, napisane za żalinia, ani jeden nie pide już krasty princezny. Powidali, że tak jak było w minułym, już nie bude. Teper je moderna doba.
2: Joj, co teper budeme robity? Takie fopa, taka haniba.
4: Tatku, wy płaczete? Tatku, ale to nie jest bida. Nic się nie bijte. Wszystko zrobimy. Będziemy znany w świecie i popularny. Mi plan taki. Idę do naszego największego królewskiego auta i jecham za drakami. Przywezu ich na zamok, żeby mieć imię atrakcją. Nie straszkił. Jem krasny

0: i zrobiła princesna. Przywezła trzech drakił na zamok. Słuchali jej jak szczeniatka. Na jej przykaz rełkale, skrechotale zubami, puszczali ohen, smerdile smołą. Każdy się ich bojał.
1: Teper na zamok chodzi pełno turystów. Lem korolowy się toto kusne podoba. Zastanawiać się, jak to w takim poriadnym królestwie nie draki wkrali princeznu, lem ona wkrała nie jednego, a trzech drakiów. Piszą do swojej wielkiej knyżnici i hladat odpowiedzi. Może się jak raz dadę toho doczytać. Lyszmy ho. Princezna z radistiu zanimać się nie lem sportom, ale i królestwom. Wede ciłe królestwo i to ciłkom.

Suchołysku, Uczast w Ziale, Natalka, Mela, Ola i Mirek Pelechacz, Justynka Michalak, ta Emilka, Julka i Warka Duć. Suchołysko i Dity z Rytuale Warwara Duć, ta Mirek Pelechacz. Muzyku dobrała Natalia Małecka-Nowak. Dziękujemy.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna jedna, lem.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: 9 drozdów.
9: 10 dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej dudlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

Лем FM 106.6 Горлечі, 103.8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

zmarszczek, to koło ostrosy.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

ujmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

tygodnia portalu LMFM. U Siuruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. W piątniciu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury u Siuruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, narodu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych Hoseł i jagist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściuruskim, cytowania gmini, de lemkiwski język jeszcze mąż czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, hołowna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełą jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowirował konteksty, poriadkował znaczenia, opisował hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati: Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmohli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Batral. Seret publiky zasiadał też Petro Trochanowski, kotroho teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowili największą bazę słownikowego korpusu.

zachybaniu lemkiskoho jazyka, o hosnuaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobiu zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała postriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer wysiedłała o lemkiskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży. Języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięci i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń, zależnie od miejsca i doświadczenia besiedujących. Proto najcienniejszy w słowniku są nie lemhosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymo odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cia przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnie hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochrany te sposoby dumania, co sąd wpisany w język. Wypowiedzi członkiń i członków słownikowego ansamblu wskazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiskiego schyży, uczast w projekcie znaczyła mozolne wczynia się czeres dawny realej seła, przedmety, dijania i słowa, które znikły z codziennego doświadczenia. Trzeba było perehladaty sotki i tysiące premieriów, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty ho w takim prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiów, które już na studiach albo w dorosłosty odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostępności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być ridny, ale nie wse mich być przyrodni peredanej. Dla tych, którzy besiedowali po lemkiusko od dzieciństwa, wykliką było, żeby Maryńczyma przełożyty intuicji domaśniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidii mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka. Ma służyć spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła go w szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki mogą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż nieświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryszenie, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostyr, w którym po lemkiwsku możesz dumać, definiować świat, wczyty się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższy. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwiły robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, poriadkowania materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobiu. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zagroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateliu, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobry znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wskazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwłoku języka. W dalszy czas jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiuski język żyje też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o pererwanym meczepokoleniowym perekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dućwajfer besiedłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besiednicy opowiadali też o hosnowaniu słownika w codziennej robocie. Uczytelka lemkiuskiego języka w średniej szkole, Monika Tylawska, podała Maryńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiusku, przekonują się i z zachopieniem odkrywają, na kilku różnych sposobów możesz to przewesty.
Uczeniki hladajuczy słowa i porównujuczy warianty wiedzieć, jak neohraniczene resursy ma język i jak można opowiadać.

Sučasné témy. V tom značeniu slovník i digitálne nariadia dijú nelen jak nauková pomoc, ale jak psychologický argument. Vkazujú, že jazyk nie je ani za malý, ani za starý, żeby byť jazykom moderného życia. Poslednia časť podí prešla od besídy do śpiewu. Cytuania. Tuet Łada, śpiewajúce prekrásne starodawne śpiewanky, wkazał kulturowe bohactwo lemkiuskoho jazyka, wyrażajúcoho się zvukami beskidzkoj zemli. Dziękuję za účast za besídu za wrażliwą prysotnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazom toho, że jak lemkę świadomo dijeme i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamiat i na sposoby, jakie ma choczeme besidułaty osobi nazowny. W Priaszowi odbyła się konferencja przyświadczona Ferencowi II Rakocyjowy, autor listy Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Priaszivskoj Uniwersytety w Priaszowi, Ingrid Timkova, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodowa naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocija, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej dziedzictwa i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polski, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczenną wodzowy powstania proti Habsburgiu, jaki Rusyniu nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Priaszivska Uniwersytet w Priaszowie, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszcie i Krajski Muzej w Priaszowie. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocija, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stolicia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. Konferencję odkrył rektor Priaszivskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednym z rektorom Partnerskiej Uniwersytety w Budapeszcie Laszlo Torczaniom. Program konferencji był rozdzielony do wece tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o miejscach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawinach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazi Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojenskiej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszenej na 22 maja. W ten den u 1703 roku Tomasz Esse w Beregsasi pitniał prapor i załuczył pitkarpackich Rusyniu do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocija. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szarosz Potoci przy nachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodii chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor listy Petro Medwit. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sity Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2023 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulici i płaszczy w Użhorodii. Ulicy Riepyna, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowy Laborciowy. Teper by się znowu minęła nazwa, co oznacza proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmiany adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosty współczesnosty. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodii ulicę Antona Kaszczaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku.
Nazwania ulici po wyznacznym rusyńskim pesatelowi to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbu. Володимир Микита жив в роках 1931-2025, був визначний русинський маляр, продовжуватель славної підкарпатської русинської малярської школи. За свої умелецькі досягнення був удостоєний званнями заслуженого художника України, народного художника України, члена, кореспондента і академіка Національної академії умень України. У 2001 році став лауреатом русинської премії імені Штефана Чепи за визначний вклад до русинської культури. У 2005 році був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. В році 2021 став Володимир Микита першим лауреатом Національної премії за русинське умення імені Івана Манайла про арте рутенору. Митрополіта Іона оголосив юбілейний рік, автор вісти Петро Медвід. Праздник Блаженного Прешівського єпископа і мученика Павла Петра Гойдича в п'ятницю 18 юля 2026 року відсвяткували і в Прешівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. Як інформував говорця Прешівської архієпархії Михайло Павлишинович, Прешівський архієпископ митрополіта Йона Максим при тій нагоді відслужив архієрейську літургію. Відно з високопросвященним владиком Йоном служили священици і діакони архієпархії, учасна була і численна комуніта монашок. На кінчу літургії владика і священици пішли до бочної каплички, де суд мощи священному ученика Павла Петра Гойдича, і там помолили się молебен ку блаженому. Завершенням того торжества було оголошення юбілейного року блажених єпископів-мучеників Павла Петра Гойдича і Василя Гопка, котрий ся в Прешівській архієпархії буде святкувати від 4 новембра того року, коли собі припомнянеме 25 років від беатифікації владики Гойдича і тривати буде до 5 новембра 2027 року. Юбілейний рік буде роком річниць єпископських хіротоній Прешівських єпископів 27 марця 2027 року. Буде точно 100 років від єпископської хіротонії владики Гойдича в базиліці Святого Клімента в Римі. 11 мая 2027 року буде 80 років від єпископської хіротонії владики Гопка, котра відбулася в Прешівському катедральному соборі Святого Йоанна Хрестителя. В комлощі собі припомянули Габріела Хатінгера, автор вісти Петро Медвід. В неділю 19 юля 2026 року в русинському селі Комлошка в Мадярську припом'янули собі 10-ту річницю смерти Габріела Хатінгера Клебашко, русинського поета, культурного общественного діятеля і політика серед русинів Мадярська. Організатором події був домашній русинський активіста Лазло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Хатінгера. На події були учасні Георгій Фірцак із Румунії, підпредседа Світового конгресу русинів, членове Світової ради русинів Мартін Караш за Словакію і Микола Бобинець за Україну. На події так само взяли участь русини з Румунії, Словакії, України, як і домашні. Габріел Хатінгер Клебашко жив в роках 1958-2016. Був родаком із Комлошки. В 1991 році був одним із основателів першого русинського общества організації русинів Мадярську. Занедовго підчас Другого світового конгресу русинів, котрий проходив в Криничі в 1993 році, то та організація була прийята до конгресу, а Хатінгер став членом Світової ради русинів. Хатінгер в роботах конгресу часто піднімав політичні проблеми, бо видів потребу політичної активності русинів так на домашні, як і на міжнародні уровни. Але в той час був одним із невелу діячів Світового конгресу, котрі ясно звертали на то увагу. В 1998 році було основане Вседержавне русинське самосправування в Мадярську, котрому шефував до 2002 року, а окрім того був на посаді радника Комісії про людські права при парламенті Мадярська. Вийшло му декілька зборників поезії, причому стихи писав по-русински, по-мадярски і по-словацьки. Занимався так само перекладами. Перекладав творчість Олександра Духновича, мало познати вірші, денники, кореспонденцію і інші записи, котре Будитель написав по-мадярски. В 2011 році Хатінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинки. Вівторок, 21 липня-юлія 2026 року. Одійшов професор. Прощання Михайла Дуди з Флоринки. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. Днес, 21 липня-юлія 2026 року, в Православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі проходить похорон Михайла Дуди, велолітнього учителя музики в 4-м загальноосвітнім ліцею в Лігниці, диригента хору Полонина, флоренчанина.
Michał Duda wrodził się w 1935 roku we Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olhy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty Florynczan trafiły do Kożuchiewskiego powitu, gdzie w Lipinach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w Lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcarełły, pismennikom Semanom Madzelanom, autorom książki Smagdoli. To perżycia budowania życia na nowo na czużej zemle, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał ho w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każde inne lemkiwskie otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to dajak inaczej jak inczym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła ho talentom. Zasmakował pak toj samej doli, szto jego bracia, ale palec Bożej pomichł mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzi, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uchraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, szto nas wczyli uczytele Jancur i Soroka wo Florynci, a Hucaluk w Bilcarełi. Prytte na premier na striczu rodyczył w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeneki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostrytyte, w Gorzowi, we Wrocławiu, w Krakowie, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodyty do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawerszeniu edukacji profesyjnie związał się z muzyką. Wił zaniacia w muzycznej szkoli, kulturnym domu ta wił symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświatnym liceju. Tam też wił szkilny chory ta ansambli. Od 70. roku XX stulecia Michał Duda praktycznie nie wydił. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawidłowej emisji hałasu, oddechowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostereczy w każdym indywidualnist, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mały bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Po tym, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypuścił zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotno był nagrodzony za swoją profesyjną i kulturną działalność. Najcienniejszej pro niego był order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremiją, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodą z Bilcarełły. Mali dwie dziłki, Olhu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziłki związała życia lignyckiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mykołaja w Zeleni Chori, wyświadczonego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii Błahodar, otec Habura, tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, pitperajuczy dziłków w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tylko silno z Zeleną Chorą, że tam chciałby te pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża tę rodzinną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Samborzu. Biografia Michała Dudy, weselenoho jak dityna z Florynki, niezrzecznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roków wczył czerchowe pokolenia potomków akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywnosti. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu byli nasze dity z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i wipczoho się nawczyli i pro swoje nie zabyli. A pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, szto hidna uwagę, szto należy do skarbu świta.
to Win dokazał, jak wykołysany przez nas w chyży piśni westy w świt, żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięty naszych dity prawnukił ostale żywą i skorką. Pisał Szymon Madzelan. Czwer, 23 lipca julia 2026 roku. Uż zaran zachoryt 36 lemkiuska łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Uż zaran w Łuchach w lubuszskim województwie zacznę się 36 lemkiuska łatra. To jedna z najważniejszych stricz lemkiuskoj hromady w Polsce, która od rokiu je nachodom do wspólnego weselinia, stricz przyjateliu, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskoj kultury. Organizatorem podii jest Stowarzyszenie Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak szeroka w Łuchach zejdą się lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rodnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskoj Watry obnyma dwa dny, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Nadrabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowy Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory peredwedili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknę ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni suczasnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj watra zachoryt w sercach watrian w jedno z pierwszym piatnyciowym koncertom. Podija potrwat aż do niedzieli nad raną. Zawerszeniem watrowego weekendu bude nedilna służba w prawosławni cerkwy uśpienia Preświatoj Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec metrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciam, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach je dobrą nachodą do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zyndraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor wisty Seweryan Kosowski. Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiuskoj Kultury w Zyndranowi bude miścią podii z dołgą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca julia. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiuskich kulturnych stricz. Do Zyndranowej schodzą się lemki z rodnej Lemkowyny, ale też dalszych części Polszczy, Słowacji, Ukrainy. Żeby razem przeżywać tradycję, stricza te dawnych i nowych przyjaciół, ta szanułate lemkiusku spadkowynu. Co jak raz jest hołownym cilom muzejnej dialnosty. Organizatory przygotowali bohaty program, w którym nie brakne ani muzyka, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami knyżok. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy budut moczy zwyczaty Muzej Lemkiuskoj Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta. Zachory dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi Świętego Mikołaja w Zyndranowi bude odsłużona bożeska liturgia. Po niej bude oficyjne odkrycia podii. Przed publiką wystuplat Swydnicki Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochody te budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcji dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ohnyskom, które stany nachodą do besidy, śpiu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy ricznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalno zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiuskoj Kultury. Początki istnienia Muzeju Lemkiuskoj Kultury w Zyndranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutności lemkiuskich diaczył. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiuskiej Kultury w Zyndranowi. Prototyż oficjalny początek muzejnej dialności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiuskiej kultury. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak. Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки» ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським латром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobie zerna żółte, popry tobie zerna złate, popry tobie czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od speka i zliwe. Guzeriami do gory, kołosiom dolino.

0: Dobry wieczór. Witam w ponedilkowym słuchowisku. No i przed nami następny odcinek, jak dobry znate, noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Czy nie stał jest się przypadkom zdradnikom szwalierskoj swobody? Zwidał Kiryl, wziawszy się pod bok i zastupywszy Ilei do rogu. Staty iszczy jem się nie stał, prodążał tot. Ale obawlam się, że to hodno nastupyty, a na ostatok i prachnąłbym toho. Lem wpił pereczliwosty Artemona leżyt wyna, że ja iszczy chneska wołoczu się po debriach Czornohory. Kiedby win ne odmachał się wysłuchaty mojej propozycji, tołdy ja, a może i my, byleby już daleko za horamy, dagde w dalszej dorozi. A wszytko mu kluczka Faustyna. Ne powił jem wam iszczy, jak jem się poznał z nią. Pamiętate, pierwszego rana, kiedy my noczuwali w parocha, wyszedł jem czym swyt na góry. Wertajuczy z chyży Dańka Krecula wyszedł jem na płód. A iszczy przed tym na jedniej polani urwał jem niezwyczajnoj wyliczony kwit bodaka, toho karpackiego kaktusa. Na puty poczuł jem tyrkotania woza. Na ostatok i sam wis. To była rodynna bryczka, dostatecznie szeroka, żeby pomistyty hiperboliczny krynoliny. Siedyły w niej trzy damy, i mość i diłka jej Faustyna, a naproty u nich Olga. Wszytkie drymale. Wraz spostrzegł jem, że wielka paka, przyczyplena z zadu bryczki, odorwała się i chpała na drogu. Hej, ty! Jak ty tam, dżokeju? Kliczu. Strymaj koni, pizryj, to se jest stratył z bryczkę. Furman strymał koni i podał się za zgubą. I mość, spochwatywszy w czym sprawa, nehodna była najty slił podjak.
1: Ach, wy mi dobrodiju, waryła. Nema uricz ste spasły, trzy krynoliny tam spakowany. Fytiuszkę, neszkę i żabotkę.
0: Jak taki dobrodzi zmuszony jem był wsisty się z nima dobryczkę, tym bilsze koly się wkazało, kto my i że my z klebanijom i medom już oznajem leny. Sił jem pry Olii, naprotył Faustyny. To ta poledycia iszczy się nie probudyła, drymała po ciłonicznych tańciach. Sądamy po balowej noczy je głubynom nimych, a proto wyraznych oznak. Na splaczym lycy wyznociły chaos walciowych, kadrylowych, kołomyjkowych motywił i spomynił. Odznaczona ciła myszanyna lestliwych sliw otrymanych od obożuwateliu. Amryi nikoli tak bujno ne litajut jak po falach spomynił z minuwszoj noczy. Treba przyznaty jej masoczka, ne inakże nazwu jej prekrasne lyczko, jak masoczka zajała mia od pierwszej chwili. Ona nedbaczo spoczywała na tapetach bryczkę. Nedbaczist wse lyszat prawdywej, przyrodni, neprybrany obraz. Za to udne było na jej lycy toj hordoj, prymiszkę, kotra popry tym omamlujuczo tak ich rad w jej byciu. Jej ustoczka były na pił otworeny, teinty lycia blido prozracznej, risnyci tonuły w miachki koronkowej kryzi okrużajuczej szyju. Od zelenkliwoho hołosu Olchy ona się konec kińcią probudyła. A że siedyła na proty u mene, ta pizrynia siła oczywetni na mojej osobi. Takoho teć a teć ona się nie spodziewała. I nehodna była się najty. Otworeną stroną dołony proterała oczy, a po mi rozlywał się balsam, a przy tym i dakus śmieszni mi było na widok jej rozchublinia. Ale to nie trwało dołho. Olcha doraz i rozpowiła, że to się przydaryło, iż to ja za ptycia. Ta Faustyna pse smotryła z chmarką na czeli, żeby to dityncza oczutyty pidniósł je im w dary mi bukiet, jakim był wspomnany bodak. Chwatyła ho z dityniaczym hniwom i szpurnuła nim het. Na jej palczyku dosteriuch jem kapełku krw. Jej pizrynia było tołdy peruną, striłą, ale dla mene miachką, sołodką. Pak wiujem już besidulem z Olchą, ne skinczelu, bo besidi z nią ne dyjde szkince. Mene jednako prytichało sztosy gu Faustyni. Kolebole my już w klebanii na zahorodi, wyrekła do mia paru prymylnych sliu, ta one docha zastała się chłodną, neprystupną. Ech, co za dama! Chwilą taka, o chwilu incza, a pak barżej szczynę pojata. Z czasom sztoraz nowy prymety jem w niej odkrywał. Jej zainteresowania mną się wahało. To wynurjało się, to znykało. Ta już w den kiermeszu była ona niezmierni chłodna, tylko że lem odrekła słowo, a o pizryniu w oczy i nie dumaj. To mnie irytowało i to, gdy zrodyła się w mi myśl wyizdu. Nie znam czom, ale wydiło się mi, że nie oslebodzu się inakrze, lem wyizdom. Postanowił jem lyszyty wszytko, pity het i tot zamir wypowił jem i Faustyni. Znaczyło wyjchamy, oczywidni za schodą moich towaryszył. Zaczęła się kiermeszowanicz, a Faustyna dale taka nieprystupna. Od zamiru pryszał jem gu postanowliniu i to gdy jawił jem się w drugiej izbi, tam gdy były wy, żeby was prekonaty do wyjstu. Ta wy nemaly, diaky słuchaty niejakych propozycji. Na dywo ja nie poznawał teraz Faustyny. Szczes jej hołot. Stała się aż na wyrist prymylną. Nie spodziewał jem się w niej takoho talentu kokietliwosty. Teraz tylko tała wece jak ja. Stała się tepłą, bliską moim myslam. Pry takiej zmieni odyszał jem od swoho postanowienia. Taż to. Nad raną ona zastota koleśnia. Hołodna, zadumana. A kiet już nie mołczyt w słowach czasom i sarkastyczna. Jednym słowom nie stiamlu oż to idę. Prijatel Ilija skinczył. Predania chwaryt, że do lubowy według perłowy mosty. Kiet chody do Ilyju, to ty mosty już ny jak nie byli perłowy, radsze spał czy nosity. Jego dusza peretkana była taką pałczynką, pochynała się pod wpływem każdych nowych obstawyn. Maleńka żmeńka, do jakiego szczęścia była już dla Neho rają. Za to ich maroczka na czeli myło i stawała się dla Neho zabywajuczą. Terpienia, a czyj kisno pouczene, z delikatnistiu poczuć. Ta ono w miachkim sercy i samo miachne. Je jak ona, pouczyna. Kiec me prechodyli popry Habzynowi i Huszczawyni, dał się czuty płaczliwy hołos Astria Bakani. Nejojczała bys, zabezidował, kraczajuczy i za nami łautar Kropczenko. Wzu chodynu smetu wstupyli, żeby na taku ptyciu trafyty. Niedobry. Wyskatkania w braklenowych korczach. Smert komusy oczy zaprę. Nejojczała bys. Na Hneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a na następne słuchowisko zapraszam w piatniciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

zmarszczek to koło stroskania. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jako homeny nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: z tyli spacki,
4: jak patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: Siniszyneczok,
7: pisałem łoron.
8: Dywiet drozdił,
9: deset dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was wyliczą.

Humanitas. Beskidy mi jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamianiłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.